0: Dzisiejszy jest to nie ciski do kołach, zadachnąwszych się na stosy mój ból. Dzisiejszy jest to nie ciski w jeliołach, a skrierna zapach o nim ten krzyj.
1: Najmniejszy jest to nachodzić wino.